kładą uczucia, jedu mani ruce. Najlampadu rozule, nanta umogampa,